0: 18.
1: Dwadzieścia.
2: Dwadzieścia jeden.
0: Dwadzieścia dwa.
1: Dwadzieścia
0: jeden. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa.
1: Dwadzieścia trzy.
0: Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia pięć. Jedenaście, trzynaście, siedemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia... 29, 31, 37, 41, 47, 53, 57,
1: 33, 34,
0: 51, 52, 53, 54.